Choco miałeś tam w tych czasach, tych już niestety. Nie, choco miałem. Kurdam, czy skoczysz, to chodzi o, niestety, z pasem, to mam 400, 500, i z kuchą mam, i skoczysz.